chyba, wielcie konik szyba sera. Fazem do pisarze, fazem do gastera, bonita oto i szkola.